sengo David yogambocha obale kwanga kwali sengo David bukedde bulungi nga kwali mbalaba wano ku team super bija uganda obudde bukedde bulungi kakoza beka kasambya mchibinge banda bido bagambe nti na kuzumeza abiri tugenda bwali abuyoga mu center radio budu wagenda okubera miaka 25 ya radio budu radio